0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Sąd w Gliwicach orzekł, że mężczyzna, który 10 lat temu wyrejestrował telewizor, musi zapłacić ponad 2000 zł abonamentu telewizyjnego. Poczta Polska domagała się od niego tych należności, mimo że nie korzystał z telewizji. Sprawa trafiła do komornika oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. CEO podkreśla złożoność sytuacji. W wyniku decyzji sądu mężczyzna będzie zobowiązany do uregulowania zaległych płatności. Wołodymyr Zełenski odwiedził polski cmentarz wojenny w Kijowie Bykowni, gdzie oddał hołd polskim ofiarom represji politycznych w Dniu Pamięci Ofiar Represji Politycznych, obchodzonym w Ukrainie 17 maja. Prezydent Ukrainy podkreślił, że zło nie może pozostać bezkarne, aby uniknąć powrotu represji i nadużyć. Wraz z pierwszą damą Ukrainy Ołeną Zełenską złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą poległych. Zełenski zaznaczył, że ważne jest, by nie zapominać o losie tysięcy jeńców wojennych i cywilnych pozostających w rosyjskiej niewoli. Wzywał do podjęcia działań na rzecz ich uwolnienia oraz wymierzenia sprawiedliwości sprawcom zbrodni. 50-letni mężczyzna, zatrzymany przez policję w związku z fałszywymi alarmami, został zwolniony, a śledczy uznali, że doszło do nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych. Obecnie ma status pokrzywdzonego, a dodatkowe dwie osoby również padły ofiarą podszycia się sprawców. Policja, specjaliści od cyberprzestępczości oraz prokuratura prowadzą działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie osób odpowiedzialnych za organizację i rozsyłanie fałszywych alarmów. W tle sprawy znajduje się piątkowa interwencja w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika, gdzie policja reagowała na zgłoszenie o zagrożeniu życia. Zebrane informacje wskazują na działania na szeroką skalę, które wymagały odpowiedniego zaplanowania. 8 osób zostało rannych po tym, jak kierowca wjechał samochodem w pieszych w centrum Modimi na północy Włoch. Wśród rannych są 4 osoby z polskiej rodziny, z czego 2 już opuściły szpital. Sprawca, 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka, został zatrzymany po próbie ucieczki pieszo, w trakcie której zaatakował nożem przechodniów. Prokuratura w Modenie wszczęła śledztwo, a władze lokalne zapewniają, że sprawca poniesie odpowiedzialność za swoje czyny. W odpowiedzi na atak do Modimi przybyli szefowa włoskiego rządu oraz prezydent Włoch, którzy odwiedzili rannych w szpitalu. Siły ukraińskie przeprowadziły ataki na rafinerie w Moskwie oraz obiekty wojskowe i przemysłowe na Krymie, według informacji przekazanych przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy SBU. Z doniesień wynika, że nad stolicą Rosji nadleciały setki dronów, a atak był skuteczny, powodując straty w infrastrukturze wojskowej i przemysłowej. W wyniku ataków zginęły 4 osoby, a 12 zostało rannych. Rosyjskie władze podały, że zestrzelono 556 bezzałogowców. Szef SBU zaznaczył, że takie operacje mają kluczowe znaczenie dla osłabienia potencjału wojennego Rosji. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Jolanta Pieczykolan, maturzystka z Biłgoraja i strażaczka z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tereszpolu za Orędzie, brała udział w gaszeniu pożaru w Puszczy Solskiej. Mówiła o strachu i adrenalinie, gdy ogień rozprzestrzeniał się w szybkim tempie. Jej zaangażowanie w akcję ratunkową podkreśla znaczenie lokalnych strażaków w walce z żywiołem. Działania strażaków są kluczowe dla ochrony środowiska i bezpieczeństwa mieszkańców. Rosyjska dyplomacja kulturalna kontynuuje swoją działalność w Europie, mimo nałożonych sankcji. Sytuacja jest jeszcze bardziej niepokojąca w krajach globalnego południa oraz Azji, gdzie dziesiątki instytucji propagują nar Kremla, maskując je jako działania kulturalne. W związku z tym konieczne jest zwrócenie uwagi na te nieoczywiste formy wpływu Rosji na światową kulturę. Marcin Przyda,

Kowalewicz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, oskarżył rząd o problemy w komunikacji z Pentagonem, które jego zdaniem zaczęły się po objęciu władzy przez Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego. W swoim wpisie na mediach społecznościowych stwierdził, że krytyka powinna być konstruktywna, w przeciwnym razie lepiej, aby milczeć. Przydacz nie podał szczegółowych informacji na temat skutków tych problemów. Ukraina przeprowadziła ataki na kluczowy ośrodek przemysłowy w Rosji oraz na bazę lotniczą na okupowanym Krymie. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniła szczegóły tych działań, które mają na celu osłabienie potencjału militarnego przeciwnika. Informacje na temat skutków ataków nie zostały podane. Były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Daniel Flight wskazuje na potencjalne korzyści z rozmowy prezydenta Nawrockiego z Donaldem Trumpem w kontekście relokacji wojsk amerykańskich i ich obecności w Polsce. Obecnie trwa spór dotyczący tych kwestii, co sugeruje, że sprawa nie jest jeszcze zamknięta. Flight podkreśla, że dialog na najwyższym szczeblu może być kluczowy dla dalszych działań. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Osoba z niepełnosprawnością mieszka w Szczecinie w lokalu komunalnym o powierzchni 8 m², który nie ma ogrzewania ani ciepłej wody. Zimą temperatura w mieszkaniu spada poniżej 10 stopni Celsjusza, a toaleta znajduje się na półpiętrze budynku. Sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Marcin Wiącek. Dalsze działania w tej kwestii nie zostały określone. Indie przeprowadziły udany test rakiety balistycznej Agni-5, która jest wyposażona w technologię wielokrotnego naprowadzania MIRV. Ta nowoczesna rakieta ma zdolność przenoszenia kilku niezależnie naprowadzanych głowic nuklearnych. Test potwierdza znaczenie Agni-5 jako elementu triady nuklearnej Indii, co może wpłynąć na równowagę sił w regionie. Szczegóły dotyczące miejsca i czasu testu nie zostały ujawnione. 10 osób, w tym niemowlę, zginęło w niedzielę w zbrojnym ataku w meksykańskim stanie Puebla. Grupa uzbrojonych mężczyzn wtargnęła do domu w regionie Mixteca i otworzyła ogień do przebywających w nim ludzi, zabijając 6 mężczyzn, 3 kobiety oraz dziecko,

które miało miesiąc i 20 dni. Siły stanowe i federalne rozpoczęły wspólne śledztwo oraz działania operacyjne w celu ustalenia sprawców, a na miejsce zdarzenia przybyli funkcjonariusze Policji, Gwardii Narodowej oraz Armii Meksykańskiej. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Puebla zapewniło, że sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Śledczy ustalają motyw ataku. 21% Polaków zaprosiłoby prezydenta Karola Nawrockiego na grilla, a 16% wybrałoby premiera Donalda Tuska, wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pulster na zlecenie Super Expressu. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zyskał 6% poparcia, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty oraz lider partii Razem Adrian Zandberg otrzymali po 5%. Najwięcej, bo 34% ankietowanych, zadeklarowało, że nie zaprosiłoby żadnego z polityków. Sondaż został przeprowadzony w dniach 5 i 6 maja na próbie 1240 dorosłych Polaków. Siatkarze PGE Projektu Warszawa zajęli 4. miejsce w turnieju finałowym Ligi Mistrzów w Turynie, przegrywając w meczu o 3. miejsce z tureckim Ziraatem Bankart Ankara w stosunku 2-3. Warszawianie po raz pierwszy w historii awansowali do finałowego turnieju, wcześniej ulegając w półfinale broniącej tytułu Ser Sikoma Monini Perugia 0-3. W niedzielnym meczu Warszawa wygrała pierwszy set, ale następne 3 odsłony zakończyły się na korzyść rywali, którzy ostatecznie wygrali tiebreaka 15-11. Sukcesem warszawskiej drużyny pozostaje triumf w Pucharze Challenge w 2024 roku. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką. 24 hours a day, 7 days a week. It's a three generations.

0: 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits of three generations on DHT Radio.
1: Jestem drogą ci wybraną spośród innych wielu dróg.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła szósta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz na Camp Nou w barwach FC Barcelony, otrzymując wyjątkowe pożegnanie od kibiców. W trakcie tego wydarzenia prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką rozpoczęli dwudniową wizytę we Włoszech.

Wygnanie Lewandowskiego zostało uznane za historyczne, a jego osiągnięcia w klubie na pewno zostaną zapamiętane. Wysłannik prezydenta Stanów Zjednoczonych, Jeff Landry, przybył na Grenlandię. CO wywołuje emocje związane ze rosnącymi wpływami Stanów Zjednoczonych na tym arktycznym terytorium. Władze Grenlandii oraz Danii stanowczo odrzucają propozycję przejęcia wyspy przez Stany Zjednoczone. Wizyta Landry'ego może wpłynąć na dalsze relacje między stronami. Politycy związani z premierem Hiszpanii Pedro Sánchezem ponieśli znaczną porażkę w wyborach regionalnych w Andaluzji, co określono jako najgorszy wynik w historii. Na czele listy kandydatów stała była wicepremierka i ministra finansów Maria Jesús Montero. Wyniki wyborów mogą wpłynąć na przyszłość rządu i strategię partii w regionie. Władze partii będą musiały przeanalizować przyczyny tej klęski. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump rozważa wznowienie ataków militarnych na reżim Iranu w cieśninie Hormuz po tygodniach zawieszenia broni. Źródło nie precyzuje, czy są to jedynie groźby, czy rzeczywiste plany działania. Decyzja w tej sprawie może mieć poważne konsekwencje dla regionalnej stabilności. Szczegóły dotyczące dalszych kroków nie zostały ujawnione. Niemiecki generał Ingo Gerhardt zaapelował o natychmiastową gotowość sił Sojuszu Północnoatlantyckim do obrony ludności na wschodniej flance, podkreślając, że mieszkańcy Estonii nie myślą o zagrożeniach w perspektywie roku 2029. Generał zaznaczył, że obecne działania Rosji wobec Ukrainy stawiają wyzwania dla regionu i mogą wpłynąć na bezpieczeństwo państw w Sojuszu Północnoatlantyckim. W swoim wystąpieniu Gerhardt zwrócił uwagę na potrzebę szybkiej reakcji w obliczu potencjalnych zagrożeń. Dalsze działania Sojusz Północnoatlantycki w tej sprawie nie zostały jednak określone. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Sławomir Cenckiewicz ujawnił, że jego numer telefonu był wykorzystywany bez jego zgody, co ma związek z nękaniem dziennikarzy TV Republika. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zapowiedział, że szczegółowe informacje na temat tego mechanizmu przekaże w odpowiednim zawiadomieniu. Sprawa budzi kontrowersje i wymaga dalszego wyjaśnienia. Z ustaleń prokuratury wynika, że pieniądze na powstanie giełdy BitPay, z której wyrosła zonda krypto, pochodziły od gangsterów z grup Jana T. pseudonim Krakowiak i Marka M. pseudonim Oczko. To zatarg z tymi gangsterami jest najbardziej prawdopodobną

przyczyną zaginięcia twórcy BitBaya, Sylwestra Suszka. Sprawa wciąż jest badana przez organy ścigania, które analizują okoliczności związane z jego zniknięciem. Robert Lewandowski pożegnał się z Camp Nou podczas wzruszającego meczu, w którym FC Barcelona pokonała Betis Sevilla 3-1. Polak, grając w opasce kapitana, został uhonorowany przez kibiców, którzy gromko dziękowali mu za 4 lata występów w zespole. Po zakończeniu spotkania Lewandowski odebrał pamiątkową statuetkę od prezesa klubu, Joanem Laportą, a w jego oczach pojawiły się łzy. W niedzielę ogłosił, że po sezonie opuści Barcelonę, podkreślając, że czuje się dumny z osiągnięć z drużyną. Ostatni mecz Lewandowskiego w barwach Barcelony odbędzie się za tydzień przeciwko Walencji. W górach Witosza w Bułgarii znaleziono ciało młodego mężczyzny, ofiary pierwszego od 16 lat śmiertelnego ataku niedźwiedzia na człowieka. Ciało odkryto w sobotę po południu, a ustalenia patologa sądowego wskazują, że ślady na ciele należą do niedźwiedzicy z młodym. Policja nie ujawnia wieku ofiary, jednak według mediów mężczyzna miał około 30 lat. Pasmo górskie Witosza, popularne wśród turystów, jest domem dla wielu dzikich zwierząt, w tym od 10 do 15 niedźwiedzi. Zdarzenie to wzbudza obawy dotyczące bezpieczeństwa w rejonach górskich. Na lotnisku Lajes na wyspie Terceire wstrzymano tankowanie samolotów z powodu wykrycia skażonego paliwa, co prowadzi do paraliżu cywilnej części portu lotniczego. Sytuacja może potrwać kilka dni, a tankowanie odbywa się jedynie z ograniczonych rezerw dla samolotów ratunkowych. Minister obrony Portugalii Nuno Melo zapewnił, że problem nie dotyczy bazy wojskowej, z której korzystają amerykańskie siły zbrojne. Władze lotniska oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo transportu lotniczego monitorują sytuację. Oczekiwane jest dostarczenie nowej partii paliwa spełniającej normy bezpieczeństwa. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Wpłaty z darowizn od wyborców i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości przyniosły partii kilkanaście milionów złotych. Według informacji opublikowanych przez Rzeczpospolitą, sprawozdanie finansowe PiS za rok 2025 zostało ujawnione. Szczegóły dotyczące wydatków oraz pozyskiwania funduszy mogą wpłynąć na przyszłe decyzje finansowe partii. Decyzja o odwołaniu rotacji amerykańskich żołnierzy do Polski wywołała oburzenie wśród kongresmenów Partii Republikańskiej. Według informacji Gazety Wyborczej, część z nich aktywnie zabiega u Donalda Trumpa o zmianę tej decyzji.

0: Działania te wskazują na rosnące napięcia związane z obecnością amerykańskich sił w Polsce. Kongresmeni wyrażają chęć przywrócenia wcześniejszych ustaleń dotyczących rotacji. Pan Wojciech, który został przyjęty do krakowskiego szpitala w złym stanie z zaburzeniami świadomości, został wypisany następnego dnia, bez powiadomienia rodziny. Po wypisaniu mężczyzna przez 3 godziny czekał przed szpitalem, aż pomógł mu jego syn. Niestety, pan Wojciech zmarł następnego dnia. Sprawę opisuje Gazeta Wyborcza. Andrzej Duda zareagował na wpis dziennikarki Gazety Wyborczej Dominiki Wielowiejskiej, w którym skrytykowała on szczyt Sojuszu Północnoatlantyckim z 2016 roku w Warszawie. Były prezydent zaapelował, aby nie naciągać, nie manipulować i nie mijać się z prawdą. Przedstawił swoją wersję wydarzeń z tamtego czasu, jednak źródło nie wskazuje szczegółów tej relacji. Ambasador Stanów Zjednoczonych przy Unii Europejskiej, Andrew Puzder, skrytykował Brukselę za niewywiązywanie się z umowy handlowej zawartej latem ubiegłego roku. Zamiast zatwierdzić porozumienie w wynegocjowanej formie, Unia Europejska próbuje je zmienić. Puzder podkreślił, że takie działania są nieodpowiednie w relacjach z sojusznikami. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały jednak wskazane. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
1: Słuchacie Radia DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio THT.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
2: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. Czas na serwis w Radiu DHT. Izraelska ambasada w Polsce podziękowała polskiemu jury za przyznanie 12 punktów podczas konkursu Eurowizji. Wpis na portalu X został opublikowany w momencie, gdy decyzja Polski spotkała się z falą negatywnych komentarzy. Ambasada wyraziła wdzięczność za wsparcie, które miało miejsce w kontekście kontrowersji związanych z głosowaniem. Wojna przeciwko Iranowi wpłynęła negatywnie na turystykę w Zatoce Perskiej, jednak Dubaj i inne metropolie starają się przyciągnąć odwiedzających. Pięciogwiazdkowe hotele oferują pokoje z widokiem na morze w atrakcyjnych cenach, a linie lotnicze wprowadzają promocje na bilety. Mimo trudnej sytuacji, zainteresowanie turystów pozostaje wysokie. Środki z programu SAFE nie dotarły do Polski w oczekiwanym tempie, pomimo wcześniejszych zapowiedzi polityków koalicji rządzącej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez osobę pracującą w Unii Europejskiej, transfer miliardów euro w ramach dużych programów zbrojeniowych wymaga skomplikowanej, wieloetapowej procedury wewnętrznej w Komisji Europejskiej. W tej chwili nie ma informacji o przewidywanym terminie wpływu tych funduszy. W piwnicy siedziby węgierskiego Ministerstwa Budownictwa i Transportu odkryto stosy ulotek oraz worki ze zniszczonymi dokumentami. Premier Peter Magyar ogłosił to w niedzielę w mediach społecznościowych, informując o konieczności przeprowadzenia śledztwa w tej sprawie. Dalsze kroki mają na celu wyjaśnienie okoliczności tego niepokojącego znaleziska. W wyniku zmasowanych rosyjskich ataków na Ukrainę zginęła jedna osoba, a 40 zostało rannych. Najcięższa sytuacja wystąpiła w obwodach dniepropetrowskim, zaporowskim, chersońskim i odeskim, gdzie Rosjanie zaatakowali ponad 30 miejscowości. W obwodzie dniepropetrowskim uszkodzone zostały bloki mieszkalne oraz inne obiekty, a 26 osób zostało rannych. Na Morzu Czarnym rosyjski dron trafił w chiński statek handlowy, jednak nie było ofiar. Siły powietrzne Ukrainy podały, że w atakach wykorzystano 22 rakiety i 524 drony. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 10. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Polsce wkrótce zacznie napływać bardzo gorące powietrze, co może przynieść pierwszy w tym roku upał z temperaturą sięgającą lub przekraczającą 30 stopni Celsjusza. Zmiany w pogodzie mają nastąpić w najbliższych dniach, jednak nie cały kraj będzie pod wpływem upału, a jego trwałość będzie ograniczona. Szczegółowe prognozy wskazują na różnice w temperaturze w różnych regionach. Amerykańscy wygnańcy pojawiają się w Europie po raz pierwszy od lat 50. w XX wieku. CEO podkreśla turecka dziennikarka i pisarka Esel Temelkuran. W rozmowie z Onetem zwraca uwagę, że były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zrealizował w rok to, co jego turecki odpowiednik Recep Tayyip Erdoğan osiągnął w 15 lat. Temelkuran ostrzega przed wzrostem znaczenia skrajnej prawicy, wskazując na ponurą przyszłość i moralną bezdomność, która dotyka ludzkość w obliczu globalnego okrucieństwa. Podkreśla, że utrata domu stała się obecnie problemem całej ludzkości. Premier Węgier Péter Magyar zażądał dymisji prezesa Sądu Najwyższego Andrasa Z.S. Wargi. Wskazał na kosztowne inwestycje, które miały być finansowane z publicznych pieniędzy i według niego świadczą o nadużyciach władzy sądowniczej. Działania te mają na celu przeciwdziałanie korupcji w systemie sądowniczym. Wójt gminy Barciany ogłosiła, że w poniedziałek uczniowie szkół podstawowych będą mieli możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej po tragicznym zdarzeniu, w którym zmarł 13-letni Mikołaj. Marta Kamińska wyraziła również kondolencje dla rodziny chłopca. Działania te mają na celu wsparcie społeczności szkolnej w trudnym czasie. Była minister zdrowia Izabela Leszczyna miała popełnić kilka wykroczeń drogowych podczas powrotu z Sejmu. W przypadku interwencji policji, posłanka Koalicji Obywatelskiej mogłaby otrzymać mandaty na łączną kwotę około 1500 zł. Wśród wykroczeń wymieniono jazdę pasem do skrętu w prawo oraz przejazd przez linię ciągłą. Warto dodać, że mogła wjechać na skrzyżowanie przy zielonym świetle, a żółte zapaliło się po przejechaniu linii sygnalizatora. Z newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht.

0: Kakao.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Roskosmos rozpoczął umieszczanie reklam stacji radiowych i restauracji na rakietach przeznaczonych do misji kosmicznych. Działania te są skutkiem utraty przychodów spowodowanej sankcjami nałożonymi przez Zachód. Władze rosyjskie poszukują w ten sposób nowych źródeł finansowania dla swoich programów kosmicznych. Prokuratura w Kęczynie ujawnia, że w przypadku śmierci 13-letniego Mikołaja, do której doszło nieopodal jeziora Arklickiego, mogło dojść do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Śledztwo w tej sprawie jest w toku, a szczegóły dotyczące okoliczności zdarzenia są wciąż ustalane. Prokuratura nie podała dodatkowych informacji na temat przyczyn śmierci chłopca. Na Kremlu coraz częściej słychać słowo pokój, co może sugerować zmianę w podejściu Rosji do wojny z Ukrainą. Gospodarcza katastrofa, strach przed militarną porażką oraz rosnące napięcia w Europie skłaniają władze do poszukiwania wyjścia z konfliktu. Rosja boryka się z rosnącym deficytem budżetowym oraz malejącą nadwyżką handlową, co potęguje obawy o przyszłość gospodarczą kraju. Sytuacja przypomina wyścig zbrojeń z lat 80., który doprowadził do upadku Związku Radzieckiego. W kontekście przyszłości Ukrainy możliwe są gwarancje bezpieczeństwa i wsparcie militarne, co może prowadzić do jej szybkiego wejścia do Unii Europejskiej około roku 2030. Niemiecka firma, działająca jako rosyjska przykrywką, przekazywała przez Turcję produkty dla Kremla, które mogły być wykorzystane na wojnie. Podejrzany 39-letni biznesmen miał wypracowany schemat zacierania śladów, a śledztwo ujawnia również jego związek ze wspólniczką. Na szczycie struktury znajdowała się rosyjska firma Kolowrat, objęta sankcjami przez Stany Zjednoczone, która stanowiła operacyjny rdzeń sieci zaopatrzeniowej dla rosyjskiego przemysłu obronnego. Niemieccy śledczy zabezpieczyli dowody dotyczące systemu, który działał w cieniu, a operacja zakończyła się zatrzymaniem Nikity S. przed hotelem oraz przeszukaniami w wielu miejscach powiązanych z siecią. Mariusz Błaszczak stwierdził, że Polska nie ma dobrych relacji ze Stanów Zjednoczonych, obwiniając za to rząd Donalda Tuska. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odpowiedział, że miłość nie zawsze jest odwzajemniona, nawiązując do polityki zagranicznej. Błaszczak podkreślił, że działania Tuska są antyamerykańskie i szkodzą Polsce. Dodał, że w kontekście międzynarodowym Polska powinna dążyć do lepszych relacji, zwłaszcza w obliczu zagrożeń ze strony Rosji. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek poinformował, że sprawcy fałszywych alarmów, które doprowadziły do interwencji policji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza, wciąż nie zostali ustaleni. Mroczek wyjaśnił, że szybko zidentyfikowano adresy mailowe, z których wysyłano część zgłoszeń, jednak ich posiadacze nie są odpowiedzialni za te informacje. Trwa postępowanie, a policja prowadzi działania mające na celu ustalenie sprawców. Na dziś zaplanowana jest sekcja zwłok 13-letniego Mikołaja, który zmarł nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Sprawa została przekazana do prokuratury rejonowej w Kęczynie, gdzie czterej zatrzymani mężczyźni zostaną ponownie przesłuchani. Kwalifikacja czynu, w związku z którym prowadzone jest śledztwo, będzie uzależniona od wyników sekcji zwłok. Siły zbrojne Ukrainy przeprowadziły atak na cele w Moskwie, wykorzystując moment osłabienia obrony przeciwlotniczej, który nastąpił po obchodach Dnia Zwycięstwa. Ekspert wojskowy Roman Świtan zauważył, że mimo dobrze zaplanowanej operacji, popełniono jeden strategiczny błąd. Drony zbliżały się do celów, stosując najbezpieczniejszą trajektorię od strony wschodniej. Atak zaskoczył Moskwę, która była przygotowana na ewentualne działania w tym okresie. Rosyjski sektor bankowy znajduje się w najniebezpieczniejszej fazie od rozpoczęcia wojny, z udziałem toksycznych aktywów przekraczającym poziom alarmowy. W odpowiedzi na ten kryzys, Moskwa intensyfikuje starania o dostęp do światowych finansów. Bez tego dostępu sytuacja finansowa w Rosji może ulec dalszemu pogorszeniu. Aleksander Kwaśniewski wskazał na brak współpracy między głównymi ośrodkami władzy w Polsce, co jego zdaniem jest największą słabością kraju w kontekście zamieszania wokół relokacji wojsk Stanów Zjednoczonych. Podczas rozmowy na antenie Radia Z podkreślił, że ta sytuacja pozwala innym na manipulowanie Polską. Kwaśniewski zwrócił uwagę na konieczność zjednoczenia sił w obliczu wyzwań związanych z obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

Minęła 13. Czas na serwis w Radiu DHT. Stany Zjednoczone straciły szacunek na świecie, a ich wpływ na międzynarodową scenę polityczną osłabł. CO potwierdza nowojorski prawnik i prezes Fundacji Ukraińskiego Wolnego Uniwersytetu Ascolt S. Łożyńskiej. W swojej opinii wskazuje, że nieudane działania w sprawie Iranu oraz polityka Donalda Trumpa i ruchu Make America Great Again przyczyniły się do tego stanu rzeczy. Łożyńskiej podkreśla, że Ameryka stała się wszystkim, tylko niewielką. Dalsze konsekwencje tych wydarzeń mogą wpłynąć na postrzeganie Stanów Zjednoczonych w międzynarodowych relacjach. Decyzja o outsourcingu obsługi klienta powinna być poprzedzona dokładną analizą potencjalnych dostawców, ponieważ jakość tej obsługi wpływa na postrzeganie marki. Ważne jest uwzględnienie nie tylko kosztów, ale przede wszystkim standardów pracy oraz dopasowania do potrzeb biznesu. Kluczowe pytania dotyczą m.in. zrozumienia specyfiki branży przez partnera, możliwości integracji z istniejącymi systemami oraz elastyczności współpracy. Właściwy wybór dostawcy może znacząco poprawić doświadczenia klientów i efektywność działania firmy. Karol Nawrocki podczas wizyty we Włoszech spotkał się z prezydentem Sergiem Mattarellą oraz premier Giorgią Meloni. Rozmowy dotyczyły współpracy między Polską a Włochami. Wizyta prezydenta Nawrockiego ma na celu wzmocnienie relacji bilateralnych. Szczegóły ustaleń nie zostały jednak ujawnione. Nowy raport rządu federalnego Szwajcarii przedstawia 4 scenariusze przyszłości kraju do roku 2100, sugerując, że Szwajcaria może przekształcić się w miejsce o znacznie gorszej jakości życia. W wizji tej występuje powolny rozpad, spowodowany polaryzacją polityczną, która blokuje reformy oraz nasila korupcję. W wyniku stagnacji innowacyjności przedsiębiorstwa przenoszą się za granicę, a państwo ogranicza wydatki na edukację, służbę zdrowia i świadczenia socjalne. Szwajcaria staje się coraz bardziej izolowana na arenie międzynarodowej, co prowadzi do niedoborów energii i surowców. Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej, oczekuje od Ministerstwa Obrony Narodowej wyjaśnienia zamieszania związanego z obecnością amerykańskich wojsk w Polsce. Przydacz zaznaczył, że w przypadku braku skutku prezydent oraz jego zaplecze podejmą bardziej intensywne działania w tej sprawie. Działania te mają na celu opanowanie chaosu informacyjnego. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 14. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W sobotę w Modenie w północnych Włoszech rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, raniąc 8 osób. Wśród poszkodowanych znajduje się 53-letnia Polka, której stan określono jako poważny, ale stabilny. 5 osób nadal przebywa w szpitalach, w tym małżeństwo z poważnymi obrażeniami oraz 69-letnia Niemka, która straciła obie nogi. Kierowca, obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego, został aresztowany. Jego motywy pozostają nieznane, jednak minister spraw wewnętrznych Włoch zapewnił, że zdarzenie nie było aktem terroru. Polska otrzyma 366 czołgów typu Abrams, co ogłosił premier podczas wizyty w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Dęblinie. Umowa została podpisana z firmą Honeywell na utworzenie autoryzowanego centrum serwisowego silników AGT-1500 do tych czołgów. Donald Tusk podkreślił, że jest to jeden z największych polskich projektów inwestycyjnych oraz ważny przykład współpracy polsko-amerykańskiej. Zgodnie z planem, do Polski trafią zarówno nowoczesne wersje M1A2S FPV3, jak i starsze M1A1, z których część już została dostarczona. Czołgi Abrams charakteryzują się wysoką odpornością balistyczną i przeciwminową, co zapewnia załodze wysoki poziom ochrony. Rząd Niemiec planuje przeznaczyć 10 miliardów euro na wzmocnienie obrony cywilnej w ramach tzw. planu XL. Wśród kluczowych działań znajduje się zakup 110 tysięcy łóżek polowych oraz kompleksowa inwentaryzacja publicznych schronów, które mają być zmapowane w cyfrowym systemie ostrzegania. Dodatkowo, w szkołach wprowadzone zostaną zajęcia z obrony cywilnej, a cały system ma zostać lepiej zintegrowany z Bundeswehrą. Minister spraw wewnętrznych Niemiec, Alexander Dobrindt, podkreślił, że celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i odporności obywateli na zagrożenia hybrydowe. W nocy pod chińskim miastem Liuzhou, liczącym 2,5 miliona mieszkańców, miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,2, które spowodowało zawalenie się kilkunastu budynków. Potwierdzono śmierć 2 osób, a co najmniej 4 zostały ranne. Z zagrożonych obszarów ewakuowano ponad 7 tysięcy mieszkańców. Na miejscu pracują służby ratunkowe, które wydobyły z ruin 91-letniego mężczyznę w stabilnym stanie. Wstrzymano kursowanie pociągów w aglomeracji Liuzhou, a chińskie Ministerstwo Zarządzania Kryzysowego wysłało na miejsce 10 tysięcy potrzebnych materiałów. Mariusz Błaszczak, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, skrytykował decyzję Donalda Tuska o niewstępowaniu Polski do Rady Pokoju, wskazując, że to działanie szkodzi relacjom polsko-amerykańskim. Błaszczak stwierdził, że Rada Pokoju, mimo iż obecnie jest ciałem martwym, powinna być instytucją, do której Polska przystąpić, aby pokazać wsparcie dla Stanów Zjednoczonych. W odpowiedzi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreślił, że w międzynarodowych relacjach nie zawsze można oczekiwać wzajemności. Premier Tusk argumentował wcześniej, że Polska nie przystąpi do Rady z powodu wątpliwości co do jej celów. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Ukraiński minister obrony Mykhajło Fedorow ogłosił, że pierwsza kierowana bomba lotnicza produkcji ukraińskiej pomyślnie przeszła testy i jest gotowa do użycia bojowego. Nowy typ uzbrojenia, opracowany przez ukraińskich inżynierów, powstał w ramach programu Brave 1 i ma masę głowicy bojowej wynoszącą 250 kg. Bomba została dostosowana do realiów współczesnej wojny i jest przeznaczona do atakowania umocnień oraz stanowisk dowodzenia. Ukraińskie Ministerstwo Obrony zakupiło już pierwszą eksperymentalną partię uzbrojenia, a piloci obecnie przechodzą szkolenia z jej wykorzystaniem. Fedorow zaznaczył, że rozwój krajowych technologii wojskowych ma na celu zwiększenie precyzji i zasięgu uderzeń ukraińskich sił zbrojnych. Autobus miejski potrącił 9-letniego chłopca na przejściu dla pieszych w Wieliczce koło Krakowa. Dziecko z obrażeniami głowy i ręki zostało przewiezione do szpitala w Krakowie. Kierowca autobusu, który był trzeźwy, stracił prawo jazdy do czasu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. W wyniku wypadku wystąpiły utrudnienia w ruchu drogowym. Jednak około godziny 12:30 częściowo wznowiono ruch przez Rondo Armii Krajowej. Na miejscu zdarzenia pracuje policja. Dron, który rozbił się w niedzielę wieczorem na Litwie, zawierał ładunek wybuchowy, co potwierdziła lokalna policja. Służby podjęły decyzję o natychmiastowej neutralizacji materiałów na miejscu, z uwagi na bliskość do najbliższego gospodarstwa, które znajdowało się około 300 metrów od miejsca upadku. Wstępne ustalenia sugerują, że dron może pochodzić z Ukrainy. Po incydencie władze litewskie zwołały spotkanie, aby omówić sytuację i zapowiedziały dalsze działania w celu poprawy systemu wczesnego ostrzegania przed dronami. Kancelaria premiera zaplanowała analizę zebranych informacji podczas najbliższego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Narodowego. Posłanka Izabela Bodnar jest w centrum zainteresowania klubu parlamentarnego Centrum po zatrzymaniu jej męża, Macieja B., który usłyszał zarzuty dotyczące inwigilacji dolnośląskich samorządowców. Grozi mu kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Okręgowa w Legnicy przedstawiła zarzuty 5 osobom, w tym funkcjonariuszowi policji, który bez uprawnienia sprawdzał policyjne bazy danych. Przed omówieniem sprawy na forum klubu posłanka spotka się z senatorem Jackiem Trelą, który jest adwokatem. Politycy ugrupowania zaznaczają, że nie ma obecnie mowy o zawieszeniu posłanki. Na statkach globalnej flotyli Sumut, które zmierzają z pomocą humanitarną do Strefy Gazy, mogą znajdować się obywatele Polski. Izraelskie okręty rozpoczęły ich przechwytywanie na wodach międzynarodowych w okolicach Cypru, około 250 mil morskich od wybrzeża Gazy. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór zapewnił, że polskie służby konsularne są w gotowości, aby udzielić wsparcia obywatelom Polski. Aktywiści twierdzą, że na pokładzie flotylli znajduje się troje Polaków. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.

0: quiet snap.
1: You're listening to the DHT Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Moto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio.

Minęła 16. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Dęblinie podpisano umowę, która wzmacnia polsko-amerykański sojusz oraz otwiera nowy rozdział w modernizacji polskiej armii. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że potrzebne są konkretne działania i inwestycje w bezpieczeństwo, a nie tylko deklaracje. Podkreślił również, że Polska jest jednym z największych odbiorców amerykańskiego uzbrojenia, a współpraca ze Stanów Zjednoczonych ma kluczowe znaczenie dla regionu. Kosiniak-Kamysz wyraził nadzieję, że wszelkie niejasności dotyczące rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Europie zostaną szybko wyjaśnione. Powieść Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet autorstwa Stiega Larssona została uznana za jedną z najlepszych książek wszechczasów na podstawie głosów czytelników portalu Goodreads. Książka, która zadebiutowała w 2005 roku, zapoczątkowała międzynarodowy sukces serii Millennium i wyróżnia się złożoną fabułą oraz wyrazistymi postaciami. Opowiada historię dziennikarza Mikaela Blomkwista i hakerki Lisbeth Salander, którzy prowadzą śledztwo w sprawie zaginięcia młodej kobiety z bogatej szwedzkiej rodziny. Powieść doczekała się licznych adaptacji filmowych, a jej popularność nie słabnie mimo upływu lat. Wyróżnienie na Goodreads potwierdza, że saga Millennium wciąż inspiruje czytelników na całym świecie. Józef Wojciechowski, założyciel firmy Jak Wyżej Construction, nabył historyczny hotel Imperial w Zakopanem za kwotę, która mogła wynieść nawet 36 milionów złotych. Nowy właściciel planuje przekształcenie obiektu w luksusowy kompleks hotelowy z 130 pokojami, mający wyznaczać nowe standardy wypoczynku w górach. Inwestycja, która uzyskała już prawomocne pozwolenie na budowę, ma zostać zakończona w ciągu najbliższych 2 lat. W ramach prac przewidziana jest metamorfoza wnętrz oraz realizacja nowej części zgodnie z zatwierdzonym projektem. To kolejny projekt hotelowy Wojciechowskiego, który prowadzi również pracę nad adaptacją budynku PKO w Krakowie. Ukraińska służba wywiadu zagranicznego ujawniła wewnętrzne rosyjskie dokumenty, które przedstawiają rzeczywiste straty Rosji w wyniku wojny. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że informacje te są próbą zatuszowania przez Moskwę zarówno przed społecznością międzynarodową, jak i obywatelami Rosji. W dokumentach wskazano, że zamknięto około 400 odwiertów naftowych. Dalsze działania ze strony Ukrainy mają na celu kontynuowanie monitorowania

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. Czas na serwis w Radiu DHT. Anna Maria Żukowska z Lewicy rozliczyła w 2025 roku ponad 38 tysięcy złotych kosztów za przejazdy służbowe, mimo że nie posiada samochodu. Odległość między biurem posłanki a Sejmem wynosi zaledwie 1 km 700 metrów. Informacja ta może budzić kontrowersje w kontekście rozliczeń publicznych. Władze Lewicy nie skomentowały dotychczas tej sytuacji. Większość Polaków wyraża zaniepokojenie ostatnimi decyzjami Stanów Zjednoczonych dotyczącymi relokacji żołnierzy w Polsce. Sondaż przeprowadzony przez UCE Research dla Onetu pokazuje, że przewaga głosów osób zaniepokojonych jest znacząca w porównaniu do tych, którzy pozostają spokojni. Wyniki badania mogą wpłynąć na dalsze rozważania dotyczące obecności amerykańskich wojsk w regionie. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaapelował do prezydenta, rządu oraz parlamentu o wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Czarzasty podkreślił, że zjednoczenie w tej sprawie jest w interesie kraju. Dalsze kroki w tej kwestii nie zostały jednak określone. Była mistrzyni gimnastyki, powszechnie uważana za kochankę prezydenta Rosji, znalazła się pod ostrzałem krytyki po ogłoszeniu składu reprezentantek przed nadchodzącymi mistrzostwami. Rodzice gimnastyczek wyrazili swoje niezadowolenie, oskarżając ją o konflikt interesów. W obliczu narastającej fali krytyki sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Dalsze działania byłmistrzyni mogą wpłynąć na jej reputację oraz na wybory zawodniczek w przyszłości. Decyzja o anulowaniu wysłania pancernej brygadowej grupy bojowej do Polski została ogłoszona przez generała Christophera Lanef, dowódcę Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych, podczas wysłuchania w Izbie Reprezentantów. Pełniący obowiązki rzecznika prasowego Pentagonu Joel Valdez podkreślił, że to wynik kompleksowego procesu decyzyjnego, a nie nagłej decyzji. Redukcja obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Europie budzi niepokój wśród państw wschodniej flanki Sojusz Północnoatlantycki, które apelują o zwiększenie amerykańskich sił na swoim terytorium. W odpowiedzi na te zmiany wiceprezydent

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 18. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Mieszkańcy Panty Mariny wyrażają niezadowolenie z hałaśliwych pawich odgłosów, które zakłócają ich codzienne życie. Włoska prawica, w tym partia Giorgi Meloni, oskarża lewicową Radę Miasta o bezczynność w tej sprawie. Sytuacja stała się pretekstem do politycznych sporów między obiema stronami. Władze miejskie nie podjęły jeszcze konkretnych działań w odpowiedzi na skargi mieszkańców. Keir Starmer przygotowuje się do intensywnej rywalizacji o przywództwo w Partii Pracy. W kontekście nadchodzących wyborów na następcę obecnego premiera, stosunki Wielkiej Brytanii z Unią Europejską będą kluczowym tematem debaty. Oczekuje się, że kwestia ta wpłynie na programy wyborcze oraz decyzje polityczne kandydatów. W miarę zbliżania się wyborów, partie będą musiały jasno określić swoje stanowiska w tej sprawie. Kilka dni temu Zbigniew Ziobro wraz z synem opuścił Budapeszt, a następnie udał się do Włoch, skąd poleciał do Stanów Zjednoczonych. 3 dni po nim do Stanów Zjednoczonych dotarła również jego żona Patrycja Kotecka-Ziobro, wynika z nowych ustaleń Radia Z. W interwencji w mieszkaniu Tomasza Sakiewicza brał udział doświadczony policjant z Mokotowskiej Komendy oraz funkcjonariusz spod Częstochowy, który odbywa staż adaptacyjny w Warszawie. Komenda Stołeczna wyjaśnia, że obecność drugiego policjanta jest związana z jego szkoleniem, a nie z żadnymi teoriami spiskowymi. Władze dementują spekulacje dotyczące tej sytuacji. W ostatnich dniach w Polsce miały miejsce intensywne opady deszczu, szczególnie w weekend. W Zakopanem zarejestrowano blisko 100 mm deszczu, podczas gdy inne regiony były wolne od opadów. Najnowsze prognozy wskazują na nadchodzące zmiany w kwestii opadów, co może wpłynąć na sytuację pogodową w kraju. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. 3 pokolenia.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.
3: One ticket, please. Long and wish everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Amerykański Departament Skarbu wydał trzecią licencję zawieszającą sankcje na zakup rosyjskiej ropy naftowej załadowanej na statki, co ma obowiązywać przez kolejny miesiąc. Powodem tej decyzji jest prośba kilku krajów o więcej czasu na dokonanie zakupów. Sekretarz finansów Scott Bessent wcześniej tłumaczył, że takie działania mają na celu wsparcie najuboższych energetycznie krajów. Decyzje Waszyngtonu wywołały sprzeciw w Europie, gdzie komisarz Unii Europejskiej do spraw handlu Maroš Šefčovič wskazał na zapewnienia, że nie dojdzie do kolejnego przedłużenia licencji. Szacuje się, że dzięki tym licencjom Rosja mogła zyskać ponad 4 miliardy dolarów. Premier Węgier Peter Magyar we wtorek po południu odwiedzi Wawel w Krakowie, gdzie zaplanowano zwiedzanie katedry wawelskiej oraz spotkanie z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Delegacja węgierska złoży wieńce w trzech miejscach, w tym przy pomniku święta Jana Pawła II oraz grobowcu króla Stefana Batorego. Wizyta ma charakter prywatny, co oznacza, że do katedry wejdą jedynie członkowie delegacji oraz obsługa medialna. Po zakończeniu wizyty przewidziano briefing prasowy z udziałem premiera, organizowany przez konsulat generalny Węgier. Peter Magyar planuje także wizyty w Warszawie i Gdańsku, gdzie spotka się z polskimi przywódcami. Real Madryt ogłosił, że Dani Carvajal, kapitan drużyny i ikona klubu, opuści zespół po zakończeniu obecnego sezonu. Wraz z jego odejściem do klubu wraca José Mourinho, który po 13 latach ponownie obejmie stanowisko trenera. Nowy kontrakt Mourinho będzie obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku, a klub zapłaci za jego wykupienie z Benfiki około 3 milionów euro. Ostatni mecz Carvajala na Santiago Bernabeu odbędzie się w sobotę, podczas spotkania z Athletic Club, gdzie nastąpi jego oficjalne pożegnanie. Wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska poinformowała, że system kaucyjny wymaga dalszych usprawnień. Prowadzone są kontrole dużych sklepów, które mają na celu poprawę funkcjonowania tego systemu. Włączenie do niego butelek szklanych oraz małych opakowań może zająć nawet 2 lata. Sowińska zaznaczyła, że prowadzone są spotkania z operatorami w celu omówienia potrzebnych zmian. Adwokat Paweł K. został zatrzymany po kilku tygodniach ukrywania się przed wymiarem sprawiedliwości. Sąd rejonowy w Olsztynie orzekł, że skazany będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie dopiero po odbyciu 3/4 kary, ponieważ utrudniał wykonanie wyroku. Paweł K. został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, w wyniku którego zginęły 2 kobiety. Po ogłoszeniu wyroku nie stawił się w miejscu zamieszkania, co skutkowało wydaniem listu go. Decyzję o miejscu odbywania kary podejmie Komisja Penitencjarna Zakładu Karnego w Chrubieszowie. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

Minęła 20. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Chińskie plany wobec Tajwanu mogą się nie powieść, mimo że władze w Pekinie mogą sądzić, iż wyspa jest bezbronna bez wsparcia Stanów Zjednoczonych. Tajwan, jako technologiczny gigant, odpowiada za ponad 90% światowej produkcji zaawansowanych półprzewodników, co stanowi jego istotny atut. Eksperci ostrzegają, że Pekin może próbować wprowadzenia morskiej blokady, co mogłoby zagrozić dostawom gazu i ropy. Jednak Tajwańczycy, budując swoją tożsamość przez dekady, są gotowi bronić swojej niezależności, niezależnie od decyzji światowych mocarstw. Prezydent Karol Nawrocki skrytykował Donalda Tuska za jego wypowiedzi dotyczące sojuszników, które miały miejsce w wywiadzie dla Financial Times. Na antenie WPolsce 24 zaznaczył, że ma nadzieję, iż Tusk odpra swoją lekcję i nie będzie się wypowiadał w tak nierozsądny sposób. Prezydent odniósł się także do niedzielnego wpisu szefa polskiego rządu. Stany Zjednoczone zgodziły się czasowo wstrzymać sankcje nałożone na irański sektor naftowy w związku z trwającymi rozmowami dyplomatycznymi. Informacje te pochodzą z irańskiej agencji FESNIM, która wskazuje na zmiany w podejściu Waszyngtonu dotyczące ustępstw, które wcześniej były nie do pomyślenia. Wstrzymanie sankcji ma na celu stworzenie warunków do kontynuacji negocjacji. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba ujawnił w Radiu Z, że Jarosław Kaczyński zalecił swoim współpracownikom ostrożność w działaniach dotyczących Zbigniewa Ziobry. Kaczyński podkreślił, aby zastanowić się dwa razy nad tym, co robią w kontekście byłego ministra sprawiedliwości. Ozdoba odniósł się do obrad partii, które dotyczyły tej kwestii. Szczegóły dotyczące tych rozmów zostały również przedstawione w Onecie. Sejm przyjął nowe przepisy znane jako antysłap, mające na celu ochronę dziennikarzy i aktywistów przed pozwami ze strony polityków, dużych korporacji oraz instytucji publicznych. Jakub Kudła, Head of Media Legal w Ringier Axel Springer Polska, ocenia te zmiany jako kulę w płot i nie ma wielkich nadziei na ich skuteczność. Nowe regulacje mają na celu wzmocnienie ochrony

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. Czas na serwis w Radiu DHT. Mąż posłanki Centrum Izabeli Bodnar, Maciej B., usłyszał zarzuty dotyczące inwigilacji dolnośląskich samorządowców. Prokuratura Okręgowa w Legnicy przedstawiła w sumie zarzuty 5 osobom, w tym funkcjonariuszowi policji, który bez uprawnień sprawdzał policyjne bazy danych. Posłanka wydała oświadczenie, w którym zapewnia, że jej mąż jest niewinny i wspiera go w trudnej sytuacji. Klub parlamentarny Centrum planuje rozmowy z Bodnar w tej sprawie, jednak na razie nie przewiduje jej zawieszenia. W sprawie śmierci 13-letniego chłopca z gminy Barciany w województwie warmińsko-mazurskim 4 mężczyzn usłyszało zarzuty. Odpowiedzą oni za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Szczegóły dotyczące okoliczności zdarzenia oraz dalsze kroki w postępowaniu nie zostały ujawnione. Sprawa jest w toku, a prokuratura prowadzi śledztwo. W najnowszym odcinku programu naczelni Bartosz Węglarczyk i Tomasz Sekielski omawiają chaos informacyjny dotyczący obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Podkreślają brak klarownych odpowiedzi ze strony władz, co potęguje niepewność w tej kwestii. W programie analizowane są także możliwe skutki tej sytuacji dla relacji polsko-amerykańskich. We wtorek prezydent Władimir Putin przybędzie do Pekinu, gdzie towarzyszyć mu będą ministrowie oraz prezesi największych rosyjskich korporacji państwowych i prywatnych. Wizyta jest częścią intensyfikacji współpracy między Rosją a Chinami. Przywódcy omówią kwestie gospodarcze oraz polityczne, co ma na celu wzmocnienie relacji między oboma krajami. Dwójka podróżnych, zamiast na wakacje, trafiła w ręce Straży Granicznej po żartach o bombie w bagażu na jednym z warszawskich lotnisk. 39-letni mężczyzna, lecący do Bułgarii, oświadczył, że w jego walizce znajduje się bomba, a kilka godzin później 73-letnia kobieta, podróżująca do Tunezji, zadeklarowała, że ma ich aż 2. Służby lotniskowe zareagowały natychmiast, a pirotechnicy sprawdzili bagaże, nie znajdując niebezpiecznych przedmiotów. Oboje zostali ukarani mandatami karnymi i nie zostali dopuszczeni do lotu przez przewoźników. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: You are listening to hits of 3 generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 22. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Renata Granowska i Michał Młyńczak zostali odwołani z funkcji wiceprezydentów Wrocławia. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podziękował im za dotychczasową pracę i zaangażowanie. Ich miejsca zajmą Mateusz Żak oraz Grzegorz Roman, wskazani przez Koalicję Obywatelską. Zmiany są efektem porozumienia dotyczącego udzielenia absolutorium prezydentowi na rok 2025. Nominacje nowych wiceprezydentów mają nastąpić jutro. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ogłosił przetarg na pierwszy etap kompleksowej modernizacji basenu KS Korona przy ulicy Kalwaryjskiej. Prace obejmą gruntowną przebudowę hali basenowej, budowę nowoczesnej hali wspinaczkowej oraz remont zaplecza technicznego. W ramach modernizacji powstaną dwa baseny oraz nowa strefa wejściowa, a obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Prace budowlane mają potrwać 30 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą, a oferty można składać do 15 czerwca. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wstrzymał zaplanowany na jutro atak na Iran na prośbę sojuszników z Bliskiego Wschodu. Wśród liderów, którzy wystąpili z tą prośbą, znaleźli się emir Kataru, książę Korony Arabii Saudyjskiej oraz prezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Trump zaznaczył, że wciąż trwają negocjacje mające na celu zawarcie porozumienia, które ma obejmować zakaz posiadania broni jądrowej przez Iran. Mimo decyzji o wstrzymaniu ataku, prezydent polecił szefowi Pentagonu i przewodniczącemu Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, aby byli gotowi do przeprowadzenia ataku w każdej chwili, jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte. Rozmowy o trwałym pokoju między Stanami Zjednoczonymi a Iranem utknęły w martwym punkcie, a głównymi punktami spornymi pozostają kwestie nuklearne. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier odwołało ambasadora w Warszawie, co ma na celu rozpoczęcie nowego etapu współpracy z Polską. W najbliższych dniach do Polski przyjedzie delegacja wysokiego szczebla z Budapesztu. Decyzja ta może wpłynąć na relacje między oboma krajami. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński potwierdził w TVN24, że prokuratura rozważa udostępnienie nagrań z kamer używanych przez policjantów podczas piątkowej interwencji w domu Tomasza Sakiewicza. Udostępnienie tych materiałów może narazić go na kompromitację. Obecnie nie podano dalszych szczegółów dotyczących decyzji prokuratury. Koniec serwisu. Czas na Wasze ulubione kawałki.
0: The best music. 7 days a week. 24 hours a day. All night long. We play for you the best music. This is Radio DR.

Minęła 23. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Donald Trump wstrzymał planowany na wtorek atak na Iran na prośbę przywódców Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy wierzą w możliwość zawarcia porozumienia. Prezydent Stanów Zjednoczonych podkreślił, że siły amerykańskie mają być gotowe do ataku, jeśli negocjacje nie przyniosą oczekiwanych rezultatów. Rozmowy pokojowe są prowadzone z mediacją Pakistanu, jednak strony są daleko od osiągnięcia porozumienia. W ostatnich dniach miały miejsce zmasowane naloty na Iran, a zawieszenie broni jest w większości przestrzegane, mimo sporadycznych starć. Szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban ogłosiła odwołanie węgierskiego ambasadora w Polsce, Istvána Ijgyártó, z dniem 30 października 2024 roku. Orban zaznaczyła, że relacje polsko-węgierskie wkraczają w nową fazę. CEO wymaga nowego podejścia i reprezentanta. W najbliższych dniach do Polski przybędzie delegacja wysokiego szczebla, aby wspólnie ustalić nowe fundamenty współpracy. Premier Węgier Péter Magyar w ramach swojej pierwszej zagranicznej podróży odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk, gdzie spotka się z kluczowymi polskimi politykami. Wiceszef dyplomacji Stany Zjednoczone Christopher Landau polecił urzędnikom Departamentu Stanu wydanie wizy dla Zbigniewa Ziobry, co miało być uzasadnione kwestią bezpieczeństwa narodowego. Dzięki tej interwencji Ziobro uzyskał wizę jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego premiera Węgier, który zapowiadał ekstradycję polityka. Z informacji wynika, że Ziobro przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, jednak polskie władze nie mają jasności co do dokumentów, na podstawie których tam dotarł. W związku z toczącym się śledztwem w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, paszporty Ziobry zostały unieważnione, a prokuratura planuje postawić mu 26 zarzutów. W niemieckim mieście Görlitz, tuż przy granicy z Polską, zawaliła się kamienica, prawdopodobnie wskutek eksplozji gazu. Na miejscu zdarzenia trwają intensywne działania służb, w tym policji, straży pożarnej oraz ratowników, którzy prowadzą akcję poszukiwawczą ewentualnych ofiar. Obszar wokół budynku został ewakuowany i otoczony przez służby, a świadkowie relacjonują, że usłyszeli głośny wybuch i poczuli zapach gazu. W zawalonej kamienicy znajdowały się apartamenty na wynajem oraz lokale dla turystów. Burmistrz miasta Octavian Ursu również udał się na miejsce zdarzenia. Kijów i Budapeszt uzgodniły przeprowadzenie rozmów na temat praw mniejszości węgierskiej w Ukrainie, co ogłosiła nowa szefowa dyplomacji. To wydarzenie może przyczynić się do pozytywnego rozwoju sytuacji w kontekście ukraińskich starań o członkostwo w Unii Europejskiej. Rozmowy mają na celu uregulowanie kwestii dotyczących mniejszości, co może wpłynąć na poprawę relacji między oboma krajami. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na autostradzie A4 w województwie opolskim, na odcinku od węzła Brzeg do węzła Opole Zachód w kierunku Wrocławia, kierowcy napotkają utrudnienia z powodu wymiany uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Dębica Zachód a węzłem Sędziszów, trwa malowanie oznakowania poziomego i blokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Rzeszowa. Do 18 na drodze krajowej nr 55 w województwie pomorskim, na odcinku Malbork-Sztum, występują utrudnienia w ruchu. Do 19 na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim, między Bielanami Wrocławskimi a Wrocławiem Wschód w kierunku Katowic, prowadzona jest awaryjna naprawa wpustu ulicznego przy pasie rozdziału, co ogranicza przestrzeń dla pojazdów. Również do 23 na DK5 w Kostomotach kierowcy muszą zmierzyć się z ograniczeniami na tym odcinku. Do 19 na autostradzie A1 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Północ a Zabrze Zachód w kierunku Gliwic, utrzymuje się zwężenie jezdni. Równolegle do jutra do 7 rano na odcinku od węzła Gliwice-Sośnica do Zabrze Zachód w kierunku Łodzi obowiązuje podobne zwężenie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że w Polsce trwa wyjaśnianie decyzji Stanów Zjednoczonych dotyczącej amerykańskich żołnierzy. W rozmowie z Radiem France Inter podkreślił, że sprawa jest analizowana, a szczegóły są wciąż ustalane. O dalszych krokach w tej kwestii nie podano dodatkowych informacji. Prokuratura Okręgowa w Koszalinie skierowała akt oskarżenia przeciwko 4 osobom w związku z wypadkiem w przedszkolu w Polanowie, gdzie z dachu spadł fragment blachy, raniąc 2 dzieci i nauczycielkę. Oskarżeni, w tym kierownik budowy i inspektor nadzoru, odpowiadają za nieumyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób oraz spowodowanie lekkich obrażeń ciała. Do zdarzenia doszło 3 lata temu, kiedy fragment blachy odpiął się podczas podmuchu wiatru. Kluczowa dla sprawy była opinia biegłego, który stwierdził, że prace były prowadzone w sposób STWARZIJ zagrożenie dla zdrowia i życia. Za zarzucane przestępstwa grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. W wyniku groźnego wypadku na drodze krajowej nr 78 w Jędrzejowie 40-letnia kobieta została ranna po tym, jak w jej samochód uderzyły kilkutonowe stalowe rury, które spadły z naczepy ciężarówki. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu, kiedy ładunek wypadł na przeciwległy pas ruchu, na który nadjeżdżał Mercedes. Kobieta została przewieziona do szpitala, a służby potwierdziły, że zarówno kierowca ciężarówki, jak i poszkodowana byli trzeźwi. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana, co powoduje poważne utrudnienia w ruchu i konieczność korzystania z objazdów. Utrudnienia mogą potrwać do około godziny 19, jednak czas ten może się wydłużyć w zależności od działań służb na miejscu. Amerykańskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób wprowadza środki mające na celu zapobieżenie rozprzestrzenieniu się wirusa Eboli z Afryki Środkowej do Stanów Zjednoczonych. Agencja będzie monitorować podróżnych, którzy opuścili Demokratyczną Republikę Konga, Ugandę i Sudan Południowy w ciągu ostatnich 21 dni. Środki bezpieczeństwa nie dotyczą obywateli Stanów Zjednoczonych ani osób posiadających prawo stałego pobytu. Władze planują również zwiększyć możliwości testowania, śledzenia kontaktów z zarażonymi oraz podnieść gotowość szpitali. Pomimo wprowadzenia tych działań, ryzyko przeniesienia wirusa do Stanów Zjednoczonych oceniane jest jako niewielkie. Ława przysięgłych w Oakland w Kalifornii uznała, że Elon Musk zbyt długo zwlekał z pozwaniem OpenAI, co spowodowało, że jego oskarżenie uległo przedawnieniu. Konflikt między Muskiem a samym Altmanem, który kiedyś opierał się na wspólnej wizji rozwoju sztucznej inteligencji, zaczął narastać od około 2017 roku, kiedy Musk domagał się większej kontroli nad organizacją. Po premierze ChatGPT w 2022 roku Musk złożył pozew, zarzucając OpenAI odejście od pierwotnej misji i przekształcenie w komercyjny biznes. Proces może mieć istotne konsekwencje dla przyszłości OpenAI, a relacja obu miliarderów stała się symbolem rywalizacji w branży technologicznej. Prawnik Muska zastrzegł prawo do złożenia apelacji. To były wiadomości Radia DHT.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Minęła pierwsza. Czas na serwis w Radiu DHT. Szwajcarska armia przetestowała nowe mini-drony w Elm, w kantonie Glarus. Urządzenia te mają zastosowanie zarówno w rozpoznaniu, jak i jako broń precyzyjna. Testy są częścią programu modernizacji Sił Zbrojnych Szwajcarii. Dalsze kroki w zakresie wdrażania technologii dronów nie zostały jednak określone. Estońska jednostka wywiadu finansowego FIUF częściowo zawiesiła licencję operacyjną spółki BB Trade Estonia OÜ, powiązanej z giełdą kryptowalut Zonda Crypto. W wyniku tej decyzji firma nie może przyjmować nowych środków od klientów ani nawiązywać relacji z nowymi użytkownikami. BB Trade Estonia OÜ ma 30 dni na dostosowanie swojej działalności do wymogów prawnych. W przeciwnym razie licencja zostanie cofnięta. FIUF zaapelowała do klientów, którzy mają trudności z odzyskaniem swojego majątku, aby zgłaszali się na policję w swoim kraju zamieszkania. Wcześniej prokuratura regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie możliwego oszustwa oraz prania brudnych pieniędzy związanych z Zonda Krypto. Sytuacja w polskim sądownictwie jest dramatyczna, co prowadzi do blokady funkcjonowania państwa, ocenił profesor Marek Safian, były sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę, że kluczowe obszary zostały przejęte przez poprzednio rządzących, co skutkuje demontażem państwa pomimo starań o powrót do rządów prawa. Profesor Safian skrytykował także decyzję prezydenta oraz prezesa Trybunału Konstytucyjnego, które, według niego, łamią konstytucję. Podkreślił, że takie działania mogą prowadzić do konsekwencji w przyszłości zarówno w Polsce, jak i na poziomie europejskim. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński pozwał premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera o naruszenie dóbr osobistych. W opublikowanym w mediach społecznościowych piśmie Tarczyński zażądał od Starmera odwołania, potencjalnie zniesławiających, wypowiedzi publicznych, które miały miejsce w maju. Wskazano na słowa premiera, w których określił on Tarczyńskiego oraz innych członków grupy jako skrajnie prawicowych agitatorów i oskarżył ich o nienawiści. Prawnik reprezentujący Tarczyńskiego podkreślił, że działania są oparte na przepisach prawa międzynarodowego oraz systemów prawnych kilku krajów. Tarczyński wcześniej informował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii, co również miało być powodem jego działań prawnych. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez policjantów, którzy interweniowali w mieszkaniu szefa telewizji Republika. Asystentka Tomasza Sakiewicza złożyła doniesienie, twierdząc, że funkcjonariusze przekroczyli swoje uprawnienia. Trwa analiza materiałów dowodowych, w tym nagrań z kamer nasobnych policjantów, które mogą zostać opublikowane, mimo że mogą narazić Sakiewicza na śmieszność. Policja i prokuratura prowadzą także śledztwo dotyczące fałszywych alarmów, które mogły być inicjowane z zagranicy, a sprawą zajmują się specjaliści z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W weekend zatrzymano jednego z podejrzanych, który jednak został zwolniony i uznany za pokrzywdzonego. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
1: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła druga. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W strzelaninie przed meczetem w San Diego zginęło 5 osób, w tym 2 domniemani sprawcy. Policja prowadzi dochodzenie, które obejmuje możliwość przestępstwa na tle nienawiści. Szczegóły dotyczące motywów i okoliczności zdarzenia nie zostały jeszcze ujawnione. Śledczy kontynuują pracę, aby ustalić pełny obraz sytuacji. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki wystosował w poniedziałek pismo do ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. W swoim zapytaniu domaga się szczegółowych informacji dotyczących działań służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji wobec Telewizji Republika. Szczegóły tych działań nie zostały dotąd ujawnione. Do Sejmu trafił wniosek o uchylenie immunitetu Sławomirowi Mentzenowi, liderowi Konfederacji, po incydencie, w którym odpalił racę na Marszu Niepodległości. Mentzen skrytykował powolność polskiej biurokracji, wskazując na długi czas, jaki upłynął od zdarzenia do złożenia wniosku. Polityk zadeklarował, że nie zamierza rezygnować z immunitetu i ocenił przepis zabraniający używania RAC jako głupi, sugerując potrzebę debaty na temat jego zniesienia. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak poparł Mentzena, wskazując na hipokryzję rządzących dotyczącego zakazu. Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych wydał tymczasową 30-dniową licencję na zawieszenie sankcji na rosyjską ropę naftową, umożliwiając dostęp do surowca krajom najbardziej narażonym na niedobory energetyczne. To już trzeci taki krok od początku wojny w Iranie, a decyzja ma na celu stabilizację rynku ropy oraz przekierowanie dostaw do potrzebujących. Licencja została przedłużona po prośbach kilku państw o dodatkowy czas na zakupy rosyjskiej ropy. Ostatnia licencja wygasła w niedzielę, 17 maja. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiedział wyjaśnienie sprawy zabójstwa 11-letniej Danusi z Jeleniej Góry. W rozmowie wskazał na niezrozumiałą sytuację związaną z odnalezieniem telefonu dziewczynki, który przez długi czas leżał w okolicy miejsca zbrodni i został znaleziony przez rodziców, a nie służby. Kierwiński zaznaczył, że sprawa będzie badana przez komendanta głównego policji Marka Bourounie. Minister podkreślił, że błędy funkcjonariuszy nie wynikają z złych intencji, jednak rodzina została wprowadzona w błąd. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia, Radio DHT.